0: Mavhesi anoda kuti mugare makadzidza nemusoro pamunenge muri mukandoverenga nyaya dzacho dzine zvadzinorewa muupenyu.
1: Zimnet Radio.